0: 2000 FM, keeping you up to date with the latest news and current affairs from around the world. Stand by for the next program, broadcasting in Polish.
1: Dzień dobry Państwu. Witam serdecznie słuchaczy polskiej audycji Radio 2OOO w Sydney. Przed mikrofonem Marek Żmuda. Dziś jest sobota, 18 lipiec. W Sydney częściowe zachmurzenie, 19 stopni Celsjusza. Imieniny obchodzą Kamil, Szymon oraz Karolina. Wszystkiego najlepszego.

Polish program 2000 98.5 FM. Audycja w języku polskim nadajemy w każdą sobotę. Zaczynamy w południe od godziny 12 do 13 w paśmie FM 98.5 MHz. Słuchaj nas w radio lub w internecie www.radio2000.com.au. A ogłoszenia i komunikaty lokalne prosimy przesyłać do piątku wieczorem na adres mailowy radio2000fm@o2.pl.

12 lipca obchodziliśmy 81. rocznicę potwornej zbrodni dokonanej na Polakach po II wojnie światowej przez Rosję sowiecką wspartą przez polskich zdrajców. Obława augustowska, operacja wojskowa przeprowadzona w lipcu 1945 roku przez oddziały Armii Czerwonej, Wojska Ludowego Komisariatu Spraw Wewnętrznych Związku Radzieckiego NKWD oraz wydzielone oddziały Ludowego Wojska Polskiego i Urzędu Bezpieczeństwa. Miała ona na celu rozbicie i likwidację oddziałów podziemia niepodległościowego i antykomunistycznego w rejonie Suwałk i Augustowa w lipcu 1945 roku, już po zakończeniu II wojny światowej, w okresie, gdy Armia Czerwona kontrolowała ziemię północno-wschodniej Polski, a władzę w kraju przejmował tymczasowy rząd jedności narodowej. Trwała wówczas likwidacja struktur polskiego państwa podziemnego, zwłaszcza ugrupowań poakowskich, uznawanych przez nowe władze za zagrożenie dla utrwalania systemu komunistycznego. Choć operacją kierowali Sowieci, w obławie aktywnie uczestniczyły też oddziały Urzędu Bezpieczeństwa i Ludowego Wojska Polskiego. Udział funkcjonariuszy Polski Ludowej, w tym późniejszych prominentnych działaczy, świadczy o ich współodpowiedzialności za zbrodnię. W kolejnych dekadach władze PRL blokowały dochodzenia, a temat obławy był cenzurowany lub całkowicie przemilczany. Działania obławy augustowskiej trwały od 10 do 25 lipca 1945 roku. Brały w nich udział oddziały należące do 3 Frontu Białoruskiego, oddziały Armii Czerwonej, 62 Dywizji Wojsk Wewnętrznych NKWD, osłaniane i wspomagane przez Polski Urząd Bezpieczeństwa i pododdział 1. Praskiego Pułku Piechoty, dowodzony przez porucznika Maksymiliana Sznepfa. Ojca dzisiejszego kierownika placówki dyplomatycznej we Włoszech, Ryszarda Sznepfa, oraz teścia pracownicy Telewizji Polskiej w likwidacji, Doroty Wysockiej Sznepf. Wśród żołnierzy polskich wspomagających oddziały sowieckie udział w pacyfikacji brał późniejszy szef Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Mirosław Milewski, ówczesny pracownik UB w Augustowie, który wykazywał się wielką gorliwością w pomocy organizatorom obławy. Przeprowadzono szeroko zakrojoną akcję pacyfikacyjną na obszarze Puszczy Augustowskiej oraz w jej okolicach, w tym na terenach powiatu sokulskiego, między innymi w rejonie Dąbrowy Białostockiej i okolicznych miejscowości, takich jak Małyszówka, Brzozowa, Nowa Wieś, Hamulka, Suchowola i Kamienna Nowa. Oddziały radzieckie otaczały tamtejsze wsie, aresztując ich mieszkańców podejrzanych o kontakty z partyzantką niepodległościową. Cała operacja kierowana była prawdopodobnie z Augustowa, gdzie ulokowane było lokalne dowództwo sowieckiego kontrwywiadu wojskowego SMIERSZ. Zatrzymano ponad 7 tysięcy osób, które więziono w ponad 50 miejscach. Sowieci utworzyli obozy filtracyjne, gdzie torturowano i przesłuchiwano zatrzymanych, przetrzymując ich skrępowanych drutem kolczastym w dołach zalanych wodą pod gołym niebem. Część z nich po przesłuchaniach wróciła do domu. 252 aresztowanych Litwinów zaangażowanych w litewski ruch niepodległościowy przekazano miejscowym organom NKWD litewskiej SRR. Około 600 osób narodowości polskiej zostało wywiezionych w nieznanym kierunku i wszelki ślad po nich zaginął. Aresztowania tych osób dokonały organy SMIERSZ III Frontu Białoruskiego. Podejrzewa się, że zostały one wywiezione w okolice Grodna i zamordowane na terenie tzw. fortów grodzieńskich, gdzie wcześniej NKWD przeprowadzało inne masowe egzekucje. Jako możliwe miejsce egzekucji wskazywano wieś Naumowicze w obwodzie grodzieńskim na Białorusi. Polski historyk profesor Krzysztof Jasiewicz wysunął hipotezę, że mordu dokonano w rejonie jeziora Gołdap lub, co uznał za bardziej prawdopodobne, w okolicach wsi Rominty, obecnie Krasnolesie w Puszczy Romińskiej, gdzie niegdyś mieścił się dwór myśliwski Hermana Göringa. Obecnie miejscowość ta znajduje się na terenie obwodu królewieckiego.
profesor Natalia Lebediewa z Instytutu Historii Rosyjskiej Akademii Nauk, autorka książki o Katyniu, wysunęła przypuszczenie, że Polacy mogli trafić do jakiegoś tajnego obozu, gdzie być może przeprowadzono na nich eksperymenty z bronią chemiczną lub biologiczną.

Obławę augustowską badał w 2011 roku rosyjski historyk Nikita Pietrów. Opublikował szyfrowaną depeszę wysłaną w lipcu 1945 roku przez generała Wiktora Abakumowa, dowódcę wojskowego kontrwywiadu SMIERSZ, do szefa NKWD Ławryntija Berii. Odnaleziono w 1990 roku w archiwach KGB. Z depeszy wynikało, że 20 lipca 1945 roku z Moskwy do Olecka przybyła specjalna ekipa funkcjonariuszy SMIERSZA kierowana przez generała Iwana Gorgonowa, mająca przeprowadzić likwidację zatrzymanych w lasach augustowskich bandytów. Likwidacją mieli dowodzić generał Gorgonow oraz szef kontrwywiadu SMIERSZ III Frontu Białoruskiego generał Paweł Zielenin. Liczba 592 osób wymieniona w depeszy Abakumowa odpowiadała prawie dokładnie liczbie mieszkańców regionu zaginionych w czasie obławy. Według Nikity Pietrowa z depeszy wynika, że obława została przeprowadzona na osobisty rozkaz Józefa Stalina. Rosyjski historyk wiąże obławę augustowską z planowanym przejazdem Stalina pociągiem specjalnym przez Polskę na trasie Moskwa-Berlin. 17 lipca 1945 roku rozpoczęła się pod Berlinem konferencja poczdamska z udziałem Stalina, co nasiliło działania NKWD i Armii Czerwonej przeciwko polskiemu podziemiu niepodległościowemu. W listopadzie 1945 roku mieszkańcy gminy Giby wysłali do Bolesława Bieruta delegację, która miała dowiedzieć się o losach zaginionych mieszkańców. Pod koniec lat 50. XX wieku dwaj posłowie Jan Kłoczko i Adam Palczak próbowali zasięgnąć informacji na temat wydarzeń sprzed kilkunastu lat. Obie te inicjatywy napotkały mur nie do przebicia, a ich inicjatorów represjonowano. W 1987 roku utworzono Obywatelski Komitet Poszukiwań Mieszkańców Suwalszczyzny zaginionych w lipcu 1945 roku. Wówczas także rozpoczęto ekshumację grobów w lesie koło Gib, ponieważ przypuszczano, że tam mogą być pochowani Polacy. Okazało się jednak, że groby kryły ciała żołnierzy niemieckich z czasów II wojny światowej. Władze PRL nigdy oficjalnie nie potwierdziły faktu obławy. Rzecznik rządu Jerzy Urban negował nawet sam fakt zaginięcia obywateli polskich. W 1992 roku śledztwo w tej sprawie wszczęła prokuratura w Suwałkach. Potem zostało ono zawieszone, a w 2000 roku podjął je Instytut Pamięci Narodowej w Białymstoku. Początkowo śledztwo było kwalifikowane przez prokuratorów IPN-u jako zbrodnia komunistyczna, a od lipca 2009 roku również jako zbrodnia przeciwko ludzkości. W sprawie tej kilkakrotnie, poczynając od 1992 roku, kierowano do Rosji wnioski o pomoc prawną. 7 stycznia 1995 roku główna prokuratora Wojsk Federacji Rosyjskiej w odpowiedzi na zapytanie strony polskiej wysłała do ambasady polskiej w Moskwie pismo z informacją, że potwierdzono aresztowanie podczas obławy przez organy SMIERSZ III Frontu Białoruskiego grupy 592 osób, które wspierały antyradziecko nastawioną Armię Krajową. Ponadto strona rosyjska poinformowała wymienionym obywatelom polskim, nie przedstawiono zarzutów. Sprawy karne nie zostały przekazane do sądów, a dalsze losy aresztowanych nie są znane. W 2003 roku strona rosyjska stwierdziła, że nie ma żadnych dokumentów potwierdzających rozstrzeliwanie cywilów na Suwalszczyźnie w 1945 roku. Potwierdzono, że na tym terenie działała 62. Dywizja Wojsk Wewnętrznych NKWD, lecz prośby o fotokopię dzienników bojowych tej formacji pozostały bez odpowiedzi. W połowie lipca 2006 roku strona rosyjska odmówiła odpowiedzi na polski wniosek o pomoc prawną w tej sprawie, argumentując to przedawnieniem karalności. Kolejny obszerny wniosek o pomoc prawną strona polska skierowała do Rosji w 2009 roku. Następny, uzupełniając wniosek o pomoc prawną, został przygotowany przez Instytut Pamięci Narodowej w czerwcu 2011 roku. Była to prośba o przekazanie kopii konkretnego dokumentu na temat obławy, który opublikował w 2011 roku rosyjski historyk Nikita Pietrow. Wniosek ten został przesłany stronie rosyjskiej,
a w sierpniu 2011 roku prokuratora generalna Federacji Rosyjskiej poinformowała prokuraturę generalną RP, że oprócz informacji przekazanej Polsce w roku 1995 i 2003 nie dysponuje innymi informacjami w tej sprawie. Była to odpowiedź na polski wniosek z 2009 roku i brak jak dotąd odpowiedzi na wniosek z czerwca 2011 roku w sprawie dokumentu opublikowanego przez Nikitę Pietrowa. W grudniu 2011 roku strona polska zwróciła się do prokuratury rosyjskiej z nowym wnioskiem o pomoc prawną, w którym poprosiła o przekazanie drugiego szyfrogramu generała Wiktora Abakumowa do szefa NKWD Ławrientija Berii numer 25871, przechowywanego w Centralnym Archiwum Federalnej Służby Bezpieczeństwa w Moskwie, z którego wynika, że podczas obławy augustowskiej zatrzymano między innymi dowódcę pododdziału Armii Krajowej o nazwisku Kurpiński, pseudonim Grom, urodzonego w 1906 roku. Dla uczczenia ofiar obławy augustowskiej w 1987 roku w Gibach powstał pomnik projektu Andrzeja Strumiły. Corocznie w Gibach odbywają się uroczyste obchody rocznicy obławy. 25 lipca 2014 roku Sejm RP uczcił pamięć ofiar obławy augustowskiej uchwałą, a 9 lipca 2015 roku Sejm uchwalił ustawę ustanawiającą 12 lipca Dniem Pamięci Ofiar Obławy Augustowskiej z lipca 1945 roku.

Przegląd wydarzeń tygodnia. Witam Państwa, Beata Rumianek. Andy Benham został nowym liderem brytyjskiej Partii Pracy. Decyzja zapadła podczas nadzwyczajnej konferencji ugrupowania w Londynie. 56-letni polityk stanowisko premiera Wielkiej Brytanii formalnie przejmie już w najbliższy poniedziałek. Na stanowisku szefa rządu zastąpi Keira Starmera. Zgodnie z procedurą w poniedziałek Benham udał się do pałacu Buckingham na audiencję u króla Karola III. Po rozmowie z monarchą oficjalnie zostanie 59. premierem Zjednoczonego Królestwa i 7. w ciągu ostatnich 10 lat. Następnie nowy szef rządu wygłosi tradycyjne przemówienie na Downing Street i rozpocznie kompletowanie swojego gabinetu. Sejm jednogłośnie poparł uchwałę w sprawie uczczenia pamięci ofiar ludobójstwa dokonanego na ziemiach wschodnich II Rzeczypospolitej przez nacjonalistów ukraińskich. Złożono w niej hołd z wszystkim ofiarom tych zbrodni, podkreślono znaczenie procesu ich poszukiwań, ekshumacji i godnego pochówku. Poseł sprawozdawca Tadeusz Samborski z PSL przypomniał, że większość ofiar stanowili bezbronni mieszkańcy wsi i miast, cywile, którzy byli mordowani w okrutny sposób przez oprawców z OUN, UPA, SS Galicien i innych formacji nacjonalistycznych uczestniczących w zbrodniach, przypomniał. Jak zaznaczył, dokument oddaje również hołd osobom, które stanęły w obronie mordowanych obywateli II Rzeczpospolitej, a szczególnie żołnierzom Armii Krajowej, batalionów chłopskich oraz członkom spontanicznie organizowanych oddziałów samoobrony. W uchwale znajduje się także bardzo wyraźnie zaznaczony wyraz wdzięczności i szacunku dla tych wszystkich szlachetnych i sprawiedliwych Ukraińców, którzy z narażeniem życia ratowali swoich mordowanych sąsiadów, powiedział Samborski. Służba Bezpieczeństwa Ukrainy poinformowała o zniszczeniu rosyjskiego bombowca strategicznego Tu-95 na lotnisku wojskowym Engels w obwodzie staratowskim. Ataku dokonano z użyciem dronów. To kolejny militarny sukces Ukraińców, bo baza sił powietrznych Federacji Rosyjskiej jest oddalona około 800 km od granic Ukrainy. Według udostępnionych danych samolot doznał poważnych uszkodzeń, jego część ogonowa zupełnie odpadła. Samoloty te są regularnie wykorzystywane do przeprowadzania masowych ataków rakietowych na Ukrainę. Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump w czwartkowym orędziu do narodu ogłosił odtajnienie materiałów wywiadowczych dotyczących bezpieczeństwa amerykańskiego systemu wyborczego. Wezwał też Kongres do uchwalenia ustawy Safe America Act oraz ostro skrytykował media, które nie transmitowały jego wystąpienia. Według Trumpa dokumenty wskazują, że od wyborów w 2020 roku Chiny miały przeprowadzić największe w historii naruszenie bezpieczeństwa danych wyborczych w Stanach Zjednoczonych. Prezydent Stanów Zjednoczonych stwierdził, że w wyniku tych działań Pekin bezprawnie pozyskał dane dotyczące około 220 milionów amerykańskich wyborców. Nie przedstawił jednak dodatkowych szczegółów ani dowodów potwierdzających te stwierdzenia. Stacje telewizyjne, które nie transmitowały

0: ostatniego orędzia powinny stracić koncesję, oświadczył Donald Trump. Na czarnej liście prezydenta Stanów Zjednoczonych znalazły się m.in. ABC News i NBC. Amerykański przywódca zarzucił telewizjom, że są częścią spisku. Historyk, obecny zastępca prezesa IPN, dr Mateusz Szpytma, został wybrany przez Sejm na prezesa Instytutu Pamięci Narodowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej powołuje Sejm za zgodą Senatu na wniosek Kolegium IPN, które zgłasza kandydata spoza swojego grona. Kadencja prezesa trwa 5 lat. Stanowisko prezesa IPN pozostawało nieobsadzone od sierpnia 2025 roku, kiedy Karol Nawrocki został prezydentem Rzeczpospolitej. Wcześniej w listopadzie ubiegłego roku Sejm nie wybrał rekomendowanego kandydata Kolegium IPN Karola Polejowskiego. W serwisie Google Maps w sobotę późnym wieczorem pojawiły się zmienione, obraźliwe nazwy wielu miejsc w Warszawie. Dotyczyły one m.in. Pałacu Prezydenckiego, pomników oraz instytucji publicznych. Na razie nie wiadomo, kto odpowiada za całą akcję. Wśród zmodyfikowanych nazw znalazły się m.in. Pałac Prezydencki, określany jako Pałac Kibolski, oraz Biuro Bezpieczeństwa Narodowego jako Biuro Bezpieczeństwa Kibolskiego. Zmiany objęły także Plac Piłsudskiego, który został opisany jako Plac Dzierżyńskiego, a także pomnik ofiar tragedii smoleńskiej 2010 roku, którą nazwę zmodyfikowano w obraźliwy sposób. Muzeum Powstania Warszawskiego zostało przemianowane na Muzeum Powstania III Rzeszy, a Grób Nieznanego Żołnierza na Grób Znanego Żołnierza SS. Dom rodzinny Adolfa Hitlera w austriackim Braunau am Inn był na początku tygodnia pokazywany w mapach Google pod numerem 88, czyli rozpowszechnionym wśród nazistów kodem pozdrowienia hitlerowskiego, ustalił niemiecki tygodnik Der Spiegel. Koncern Google usunął już manipulację ekstremistów. Liczba 88 to znany wśród prawicowych ekstremistów kod nazistowskiego pozdrowienia Heil Hitler. H jest ósmą literą alfabetu łacińskiego. Używanie tej formuły jest zarówno w Austrii, jak i w Niemczech ścigane jako poważne przestępstwo i grozi za nie kara pozbawienia wolności. Zespół badał ten błąd i problem został już usunięty, przekazał rzecznik Google w odpowiedzi na pytanie Spiegla. Jak napisał tygodnik, neonazistowskie oznaczenie skasowano, a mapy Google pokazują obecnie już tylko prawidłowy adres. Polski artysta Wilhelm Sasnal otrzymał w listopadzie 2027 roku 15. nagrodę Rubensa. To jedno z najbardziej prestiżowych wyróżnień dla malarzy w Europie, przyznawane od 1957 roku co 5 lat przez niemieckie miasto Siegen. Jury ekspertów wybrało artystę urodzonego w 1972 roku w Tarnowie, którego twórczość od dziesięcioleci stanowi jedną z definiujących postaw europejskiego malarstwa współczesnego. Obrazy Sasnala inspirują się motywami życia codziennego, historii, polityki, a także obrazami medialnych i własnych fotografii. Wilhelm Sasnal studiował malarstwo na Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie i był współzałożycielem grupy artystycznej Grupa Ładnie. Jego prace były wystawiane na całym świecie w renomowanych muzeach i przestrzeniach wystawienniczych, m.in. w Amsterdamie, Londynie, Monachium i Düsseldorfie. Ponadto brał udział w licznych międzynarodowych biennale i od wielu lat zajmuje się filmem. Jego prace znajdują się obecnie w znaczących międzynarodowych kolekcjach muzealnych.
1: Wiadomości sportowe. Piłka nożna. Mistrzostwa świata w piłce nożnej wkroczyły w decydującą fazę. Pozostały tylko dwa spotkania. Mecz o trzecie miejsce, Francja-Anglia, jutro rano w Miami Gardens na Florydzie i finałowy mecz o Mistrzostwo Świata, poniedziałek rano. Hiszpania zmierzy się z Argentyną w Nowym Jorku na New Jersey Stadionie. W Poznaniu na Enea Stadionie, czyli Stadionie Mistrza Polski, rozegrano Superpuchar Polski. Grały ze sobą dwa najlepsze zespoły w Polsce. Mistrz Polski Lech Poznań wygrał ze zdobywcą Pucharu Polski Górnikiem Zabrze 3-1 i zdobył siódmy w historii klubu Super Puchar Polski. Siatkówka. Rozgrywki Ligi Narodów Mężczyzn kraczają w decydującą fazę. Po tym turnieju wyjaśni się, kto zagra w turnieju finałowym. Na inaugurację trzeciego turnieju Ligi Narodów w Chicago reprezentacja Polski wygrała z wicemistrzami świata Bułgarami 3-0. Dziś gramy z Brazylią, jutro z Francuzami i ostatni mecz z Amerykaninami. Kolarstwo. Wyścigu Tour de France startuje dwóch Polaków. Michał Kwiatkowski w klasyfikacji generalnej zajmuje 129 miejsce, tracąc ponad 2 godziny 43 minuty do lidera, a Kamil Gradek w klasyfikacji generalnej jest na 171 miejscu. Żółtą koszulkę lidera nosi Słoweniec Tadej Pogačar, drugi Duńczyk Jonas Vingegaard ze stratą 3 minuty 36 sekund, a trzeci Belg Remco Evenepoel. Żużel. Grand Prix Szwecji w szwedzkiej Malili wygrał Duńczyk Anders Thomsen, który w finale objechał najlepszych żużlowców tegorocznego cyklu, Brytyjczyka Roberta Lamberta i Polaka Bartosza Zmarzlika, który zajął trzecie miejsce. Pozostali Polacy, Patryk Dudek był 6., Dominik Kubera 9. i 11. Kacper Woryna.

polski przedsiębiorca, założyciel i szef firmy Newomo, Przemek Ben Pączyk, razem z zespołem Łukaszem Mielczarkiem, Pawłem Radziszewskim, Katarzyną Folianty i Tomaszem Kublinem opracowali system pasywnej lewitacji magnetycznej MagRail, przeznaczony do modernizacji kolei. Patent na ich rozwiązanie znalazł się w finale europejskiego konkursu dla wynalazców European Inventor Award 2026. Technologia MagRail umożliwia wagonom samodzielne poruszanie się po torach bez lokomotywy z prędkością do 160 km na godzinę. Rozwiązanie wykorzystuje napęd elektromagnetyczny do modernizacji istniejących linii kolejowych. Pozwala wagonom towarowym poruszać się bez lokomotywy. Zwiększa elastyczność i efektywność przewozów w konwencjonalnej sieci kolejowej, deklarują twórcy rozwiązania. System łączy pasywny moduł magnetyczny zamontowany pod wózkiem wagonu z tak zwaną trzecią szyną umieszczoną między szynami. Powstające w ten sposób pole elektromagnetyczne służy napędzaniu i hamowaniu wagonu bez mechanicznego styku elementów układu napędowego z szynami. Lewitujące pociągi, poruszające się z prędkością do 550 km na godzinę bez lokomotywy i maszynisty po istniejących już torach. Tak może być za około 10 lat dzięki rozwiązaniu opracowanemu przez Polaka.

Pomysł lewitujących pociągów MagRail sprawił, że Przemek Ben Pączek znalazł się w finale organizowanego przez Europejski Urząd Patentowy. Początki jego przedsięwzięcia MagRail, które ma zmniejszać koszty operacyjne kolei nawet do 80%, sięgają 2016 roku. Wtedy zespół studentów Politechniki Warszawskiej startował w konkursie organizowanym przez amerykańską firmę SpaceX. Uczestnicy rywalizacji mieli zaprojektować, wykonać i przetestować modele pojazdu Hyperloop. To kapsuła, która wraz z pasażerami miała poruszać się w próżniowej rurze z prędkością ponad 1000 km na godzinę. Elon Musk, to była jego wizja, pomysłu nie zrealizował, za to stał się inspiracją dla Nevomo, którego pracownicy przez 7 lat opracowywali i testowali swój autorski system MagRail, między innymi na torze testowym spółki Quemetica w Nowej Sarzynie na Podkarpaciu. Któregoś dnia, gdzieś w 2018 roku, pomyślałem, a może by tego Hyperloopa wrzucić na istniejący tor kolejowy, opowiadał Przemek Ben Pączek. I tak polscy inżynierowie, w tym członkowie dawnej grupy studenckiej Politechniki Warszawskiej, zaczęli rozwijać tę koncepcję. Obecnie najbardziej zaawansowany jest ich MagRail Booster, system bez lewitacji, ale z napędem magnetycznym. Rozwiązanie dla transportu towarowego polega na tym, że pod dowolnymi, także najstarszej generacji wagonami, zostaje podwieszona pasywna deska magnetyczna, która nie wymaga zasilania, a na istniejących już torach kolejowych jest montowana trzecia szyna, część aktywna systemu, która tworzy pole elektromagnetyczne i popycha albo hamuje wagon. Koła pojazdu tylko się toczą, nie przenoszą siły napędowej, a hamowanie odbywa się elektromagnetycznie, więc zużycie kół i szyn zostało drastycznie ograniczone. W kolejnym etapie Nevomo ma wprowadzić do tego systemu lewitację, ale będzie to wymagało nowych, lżejszych wagonów. MagRail z lewitacją na istniejącej infrastrukturze kolejowej pozwoli podnieść prędkość ze 160 km na godzinę do około 300 km na godzinę na prostych odcinkach. A jeśli linia jest zaprojektowana w standardzie 300 km na godzinę, technologia pozwoli na rozpędzanie się pociągów do 550 km na godzinę. To rozwiązanie powstaje z myślą o średnio- i długodystansowych połączeniach pasażerskich, ocenił Przemek Ben Pączek. Jego firma Nevomo pierwszy kontrakt na MagRail Booster podpisała w październiku 2025 roku. Będzie wdrażać tę technologię w indyjskim porcie Dindayal. Hindusi chcą mieć tę technologię jako pierwsi. Nevomo współpracuje też z trzecim największym producentem taboru kolejowego w Indiach, Texmaco Rail and Engineering, który ma stworzyć z myślą o polskiej technologii linię nowych wagonów. Prowadzi też rozmowy z trzecim największym producentem stali w Indiach, który modernizuje i automatyzuje swoją hutę, powiedział Pączek. Wspomniał, że jego firma zawarła także wstępne partnerstwo z kolejami Emiratów Arabskich Etihad Rail, które niedawno uruchomiły pierwsze pasażerskie połączenia między Abu Zabi a Fujairą. To dystans około 250 km i planują kolejne. Nasi partnerzy zauważyli, że technologia MagRail świetnie sprawdza się w górzystym terenie, bo umożliwia pokonywanie wzniesień, przyspieszenie i hamowanie wagonów bez konieczności zapewnienia dodatkowych lokomotyw. Jego zdaniem raczej nie można się spodziewać, by w Europie lewitujące pociągi wjechały na tory przed 2040 rokiem, a w realiach polskich wątpię, by stało się to za mojego życia. Barierą jest tu mentalność. Gdyby to było rozwiązanie na polski węgiel, czy nazwijmy to taki magnetyczny parowóz, to wtedy byłaby szansa, podsumował.

Projekt finansowany ze środków marszałka Senatu RP w ramach konkursu Polonia i Polacy za granicą, ogłoszonego przez Kancelarię Marszałka Senatu. Projekt Polska Platforma Medialna Świat, realizowany przez Fundację Wolność i Demokracja. Polski program na falach Tutrypol OFM w Sydney dobiega końca. Zapraszam do odbiorników na przyszłą sobotę. Zaczynamy o godzinie 12 w południe. Nasze audycje są w internecie. Adres www.radio2000fm.com.au. Życzę wszystkim dużo zdrowia i wspaniałego tygodnia. Dziękuję za uwagę. Marek Żmuda. Do usłyszenia.